nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Piotr Osuch wygrał w przedterminowych wyborach na burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Głosowanie odbyło się 14 czerwca. Uprawnionych do oddania głosów było 9946 osób, a frekwencja wyniosła 48,44%. Mieszkańcy gminy mogli wybierać między Piotrem Osuchem, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego startującym z własnego komitetu wyborczego oraz Grzegorzem Królem ze Zjednoczonej Prawicy. Na pierwszego z nich oddano 4513 głosów, a na drugiego 255 głosów. Różnica między kandydatami wyniosła więc 4258 głosów. Wybory odbyły się przedterminowo i zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza Macieja Bratborskiego.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kilka dni, kilkadziesiąt spektakli, koncertów i wydarzeń towarzyszących. Za nami 33. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
2: Ogólnie cudownie. Jesteś pierwszy raz na La Stradzie. Strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy. Jakby spotykamy się z tą kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem. Przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
3: W każdej płaszczyźnie organizacyjnej czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie. No,
2: i to jest cudowne.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński z Teatru Form Wielu. Organizatorzy musieli się nagimnastykować, zwłaszcza w niedzielę. Tego dnia 5 spektakli dla dzieci, które miały odbyć się w parku, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pogoda jednak nie zepsuła publiczności humorów.
4: Bardzo mi się podobało.
5: Odkąd pamiętam, mnie mama zabiera. Ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu.
6: Śladowo.
1: Powiedziały Radio Centrum Dzieci. La Strada odbyła się już po raz 33. Partnerem medialnym było Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jestem mieszkańcem bloku przy Alei Wojska Polskiego 60 w Kaliszu. W każdą sobotę podczas funkcjonowania targowiska mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami związanymi z nielegalnym parkowaniem pojazdów. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem linii interwencyjnej jeden z naszych słuchaczy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarówno Spółdzielnię Mieszkaniową Dobrzec, której jest to blok, oraz policję.
7: Przedstawiciele spółdzielni są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, jednak przyznają, że w świetle obecnych przepisów nie mogą zakazać parkowania na wyznaczonych miejscach osobom, które nie są mieszkańcami, mimo iż przy wjeździe na ten parking jest znak informujący, że parkować mogą wyłącznie mieszkańcy bloku w spółdzielni. Sprawa ta ma jednak drugi wątek, o którym wspomina nasz słuchacz, a mianowicie parkowanie na chodnikach, terenach zielonych oraz sposób utrudniający mieszkańcom korzystanie z parkingu i swobodny wyjazd z osiedla. Jego zdaniem zgłoszenia te są ignorowane, a problem nie jest traktowany z należytą powagą. Zwróciliśmy się do kaliskiej policji o komentarz w tej sprawie. Jak przekazała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, od początku roku mundurowi otrzymali jedno zgłoszenie w sprawie niewłaściwego parkowania w tym miejscu, a w sprawie tej spisano dwie notatki w celu sporządzenia dokumentacji w postępowaniu o wykroczenie. Jak dodaje, by funkcjonariusze karali kierujących, którzy zaparkowali w niewłaściwym miejscu, konieczne są zgłoszenia. W związku z tym kaliska policja apeluje o informowanie o każdym takim przypadku. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Wiadomości do samego siebie. Każda z nich inspirowana jest informacjami od innych ludzi, od otaczającego świata natury, od sztuki i zamknięta w pracach prezentowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przez Rusłana Kalmykowa. To artysta łączący wiele technik i materii oraz podróżujący po różnych obszarach sztuki, zapraszając do tej wędrówki również widza.
8: Już wszyscy wiadomości wysłane. Te wiadomości to bardzo może troszkę takie osobiste historie, które powiązane z różnymi rzeczami, z ludźmi, z procesami, z jakimiś art-projektami, które były zrealizowane wcześniej i zaraz faktycznie to dotarło do mnie z pewnym narratywem, z pewnym ustawieniem na dzisiaj.
1: Powiedział Radio Centrum Rusłan Kalmykow, wiadomością artysty, ale do całego świata jest także stworzona z tysiąca luster mandala pokoju i szacunku, powstała na murze cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Te ułożył po ataku Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi. Wystawa wiadomości do samego siebie jest jednym z wydarzeń zakończonego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W powiecie ostrowskim zakończył się program bez bezpłatnych badań znamion skórnych. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania samorządowców. Do projektu zakwalifikowano 167 osób, a chętnych było tak wielu, że utworzono listę rezerwową. Jesienią program ma mieć drugą edycję. Jak poinformowała radna powiatu ostrowskiego z Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, wyniki badań pokazują skalę problemu.
4: 31%, proszę Państwa, zostało skierowań wystawionych do zabiegu usunięcia znamion. 5% było podejrzeń czerniaka. Można powiedzieć, że ileś istnień pewnie uratowaliśmy dzięki tym środkom finansowym.
1: Radna Małgorzata Urbaniak złożyła wniosek o przeznaczenie kolejnych 100 tysięcy złotych na drugi etap badań. Zarząd powiatu potwierdza, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Jeśli środki zostaną przyznane, kolejna edycja programu może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Na finiszu jest remont szkoły podstawowej imienia Andrzeja Mieleńskiego w Koźminku. W ramach rozpoczętych w ubiegłym roku w lipcu prac wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz posadzki. Przeprowadzono także termomodernizację ścian dachu i fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. W ramach inwestycji m.in. także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany i sufity oraz naprawiono schody zewnętrzne. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich koniec przewidywany jest na lipiec bieżącego roku, informuje Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Gmina na remont szkoły uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 milionów 780 tysięcy złotych z programu Rządowego Funduszu Polski Ład.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
1: Przyszłość szpitala w Wolicy ważna jest dla całego regionu południowej Wielkopolski. Stąd wicestarosta powiatu kaliskiego zwołał obrady, do których zaproszeni zostali parlamentarzyści, samorządowcy i zarząd lecznicy. Pytanie, które padało najczęściej, brzmiało, czy szpital czeka restrukturyzacja lub likwidacja. Powodem są oczywiście pieniądze.
6: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo że my ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności, no niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z stałą sytuacją.
1: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. Dodał, że zobowiązania NFZ wobec Wolickiego Szpitala sięgają miliona złotych. Organem zarządczym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zlecił wykonanie audytu, żeby określić, w jakiej kondycji jest placówka medyczna.
9: Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala. Może też wskazać takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego. I na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Wolicy i na tym ma polegać ten audyt.
1: Powiedziała Radiu Centrum Milena Wawrzynowicz, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest jedynym szpitalem pulmonologicznym w regionie. Spotkanie w sprawie jego przyszłości odbyło się w poniedziałek w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego. Spośród parlamentarzystów z regionu pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli była minister zdrowia Katarzyna Sójka i poseł Piotr Kaleta.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Gmina Stawiszyn zachęca do przekazywania materiałów, które posłużą do stworzenia lokalnej Izby Pamięci. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie, w działania te wpisuje się również konkurs z kufra babci i dziadka organizowany przez placówkę.
10: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
1: Prace można przekazywać do 17 lipca. Regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń oraz funkcji poszczególnych biur opisane alfabetem Braille'a.
11: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do m.in. do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
1: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
0: Radio Centrum.
1: Współczesna biblioteka nie powinna już kojarzyć się tylko z książkami, lecz z nowoczesnymi mediami. Tak jest w Ostrowie Wielkopolskim od kilku lat, między innymi w Mediatece. Do tego grona po remoncie dołączyła niedawno filia numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją muzyczną płytę.
12: W studiu nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem, tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ no, liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób.
1: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. W studiu Komeda można też digitalizować stare nagrania z płyt CD czy kaset VHS.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Na kilku ostrowskich osiedlach wymieniono ponad 900 przestarzałych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy LED wyposażone w system zdalnego sterowania. Właśnie zakończył się kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprócz czego zamontowano blisko 800 nowych wysięgników poprawiających jakość oświetlenia.
13: Konsekwentnie realizujemy program modernizacji oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Dzięki wymianie blisko 1000 opraw na nowoczesne lampy LED nie tylko poprawiamy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również ograniczamy zużycie energii oraz koszty utrzymania całej infrastruktury. To inwestycja, która jak gdyby łączy zarówno nowoczesne technologie, troskę o środowisko, ale też odpowiedzialne gospodarowanie publicznymi środkami. Się bardzo cieszymy, że kolejne osiedla naszego miasta korzystają już z inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępczyni dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania zdalnego zarządca może dostosować natężenie światła do aktualnych warunków pogodowych oraz ruchu. To oznacza, że może ono być wzmacniane m.in. w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, a ograniczane w miejscach rzadziej uczęszczanych. Zakup i instalacje nowych opraw oświetleniowych współfinansowano ze środków europejskich dla Wielkopolski.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Na ukończeniu są prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. Od tygodnia pompa pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców Pleszewa i okolicznych wiosek. Koszt historycznej inwestycji sięga 35 milionów, z czego 20 milionów to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.
14: Prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie rozpoczęły się 2 lata temu. Nowa pompownia wody od kilku dni pracuje. Proces jej dezynfekowania odbywa się w komorze naświetlania promieniami ultrafioletowymi, co znacząco podnosi jej smak, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Knape, prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Pleszewie, zachęcając mieszkańców miasta do picia wody prosto z kranu. Pompownia ma najnowocześniejsze technologie, które pozwolą zaoszczędzić do 30% energii. Oddano też do użytku nowy zbiornik na wodę o pojemności 4000 m3. Zastąpił on 2 stare, które wkrótce zostaną wyburzone. Na zbiornik 4,5 miliona złotych wyłożyło przedsiębiorstwo komunalne. Wszystkie obiekty centralnej stacji wodociągowej są już oddane do użytku. Trwa jeszcze wyburzanie starej pompowni głównej przy ulicy Kaliskiej. Trwają też prace wykończeniowe, budowa parkingów, chodników, płotów, szlabanów. Największa pleszewska inwestycja ostatnich lat, której wartość sięga 35 milionów złotych, powoli, a ale zgodnie z harmonogramem zbliża się do finału. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Pleszewskiego Centrum Medycznego na rozwój kardiologii w ramach wsparcia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Za pozyskane środki szpital kupił nowoczesny sprzęt, który ma poprawić skuteczność leczenia pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.
14: Jak podkreśla prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński, inwestycja jest bardzo potrzebna. W Polsce aż 46% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, a liczba pacjentów z miażdżycą i nadciśnieniem stale rośnie, zaś nieleczone lub lekceważone schorzenia prowadzą do zawałów serca i udarów. Na pleszewską kardiologię rocznie trafia 2400 pacjentów, a 280 osób korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wykonuje się tu 1500 zabiegów rocznie, czyli 5 dziennie, mówił podczas briefingu ordynator pleszewskiej kardiologii dr Jacek Górny. Dzięki milionom z KPO do szpitala pleszewskiego trafiły nowe aparaty EKG, system do prób wysiłkowych, specjalistyczne łóżka z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe i kozetki. Wkrótce pleszewski szpital wzbogaci się także o aparat do litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Urządzenie wykorzystuje fale uderzeniowe do leczenia zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych i jest mniej inwazyjną alternatywą dla stosowanej dotąd rotablacji. I jeszcze strefa relaksu, tak potrzebna pacjentom, ale też ich bliskim, na kardiologii w Pleszewie powstanie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Ostrowie trwa loteria PIT. Na uczestników czekają nagrody. Jedną z nich jest pobyt w luksusowym hotelu w Polanicy Zdroju. Do zabawy mogą przyłączyć się tylko pełnoletni Ostrowianie, którzy w rozliczeniu PIT za 2025 rok wskazali Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.
15: Zostało już kilka dni do zarejestrowania się. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich Ostrowian, aby to zrobić. Do wygrania rzeczywiście atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród 40 tysięcy złotych. W tym nagroda główna 15 tysięcy złotych, ale myślę, że to także bardzo interesujące. 2 vouchery do spa. Myślę, że wszystkie panie będą tym voucherem, tą nagrodą akurat bardzo zainteresowane.
1: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimak. Rejestracja trwa do 21 czerwca tego roku do godziny 23.59. Losowanie nagród odbędzie się 30 czerwca.
0: Tak minął tydzień. Środa.
7: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu, opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinasowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
7: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
16: Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tak zwanej muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
7: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Orlen Superliga ruszy w weekend 5-6 września. Netland MKS Kalisz na inaugurację sezonu 26-27 podejmie mistrza Polski Industrię Kielce, a z kolei Rebut KPR Ostrowia uda się na wyjazd do Opola. Za to już w trzeciej serii gier dojdzie do derbów wielkopolskich, których gospodarzem będzie klub z Kalisza.
17: Rebut KPR Ostrowia ma bardzo trudny terminarz na otwarcie ligi, tym bardziej, że będzie zaczynać rozgrywki bez 2 podstawowych graczy, którzy dołączą do zespołu dopiero w drugiej części sezonu. Zespół Kim Rasmussena na inaugurację zagra w Opolu z Gwardią. W drugiej kolejce podejmie u siebie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. W trzeciej w weekend 19-20 września zagra w Kaliszu z Netland MKS-em, a w czwartej we własnej hali zmierzy się z mistrzem kraju Industrią Kielce. Zespół z Kalisza rozpocznie rozgrywki Kielski również od mocnego uderzenia, bo zmierzy się u siebie z Industrią Kielce. Później uda się na wyjazd do Kwidzyna. Następnie zagra we własnej hali derby wielkopolskie, a w czwartej kolejce pojedzie do Legionowa. Dodajmy, że w nowym sezonie Orlen Superligi zagra tylko 12 drużyn. 8 najlepszych zespołów awansuje do fazy play-off. 4 kluby zagrają w grupie spadkowej. Cała faza play-off toczona będzie do 2 zwycięstw. W grupie spadkowej każdy zagra z każdym w systemie Match i Rewanż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Tylko jedno kąpielisko w tym roku podlega pod nadzór kaliskiego sanepidu. Mowa o kąpielisku w Brzezinach, które już wkrótce zostanie poddane kontroli przed sezonem wakacyjnym.
18: W latach takich 2000-90 były kąpieliska na zbiorniku Murowaniec w gminie Koźminek i na zbiorniku Pokrzywnica Szałe w gminie Opatówek. Niestety z powodu złej jakości wody te kąpieliska już nie są organizowane. W Brzezinach ten sezon kąpieliskowy określono na 1 lipca do 31 sierpnia, czyli ten okres wakacyjny, i już w najbliższym terminie będziemy pobierać tam pierwsze próbki wody do badania.
7: Powiedział Radio Centrum Bartosz Kliber, kierownik sekcji higieny komunalnej kaliskiego sanepidu. Na czym będą polegać badania kąpieliska?
18: W wodzie badamy generalnie 2 parametry, to są enterokoki kałowe i Escherichia coli. Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład, albo nie występują glony w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdza, jaka jest przeźroczystość tej wody, czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na tą jakość wody wpływać.
7: Dodaje Bartosz Kliber. Łącznie woda badana będzie 4 razy. 1 raz w czerwcu przed sezonem, 2-krotnie w lipcu.

0: sprzyjać jeszcze lepszej wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w środę 24 czerwca pod hasłem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na uczestników marszewskich Dni Pola czeka specjalna strefa rolnictwa precyzyjnego. Prezentowane tam będą nowoczesne technologie wykorzystywane w gospodarstwach, m.in. systemy GPS, drony, narzędzia do monitorowania upraw, a także rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. W programie przewidziano także pokazy maszyn, prezentacja ekspertów oraz poletka demonstracyjne z 90 odmianami roślin uprawnych. Nie zabraknie konkursów, stoisk instytucji rolniczych, a także okazji do rozmów ze specjalistami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Czwartek.
2: Jak pomóc seniorom? Jak usprawnić zgłaszanie awarii w mieście? Być może wystarcza aplikacja. Te powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu Złota Apka. Nadesłane przez uczniów z całej Polski propozycje zaskoczyły jurorów pomysłowością i użytecznością.
3: Były to pomysły, które rozwiązywały pewne realne problemy, czy to z życia szkoły, czy to z życia otoczenia. Przykład to chociażby aplikacja AgroControl dla wspomagania prowadzenia gospodarstw rolnych, aplikacja Senior Assistant, która ułatwia codzienne życie seniorów i daje im też oczywiście pewne większe poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widać, że te aplikacje były dopracowane, przemyślane i myślę, że zdecydowanie właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, którzy zgłaszali te prace, to są ludzie, którzy z pewnością odniosą sukces w dalszej karierze zawodowej.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, juror. Zwycięska aplikacja Puls Miasta, stworzona przez Łukasza Rzyszkiewicza i Dawida Stolarczyka z Kętrzyna, ma uprościć zgłaszanie awarii przez mieszkańców.
4: Można zgłaszać takie typu problemy jak dziura w drodze, niesprawna latarnia, bo dotychczas jest to droga przez mękę, wysyłanie formularzy, telefonów, bo nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to przeczytał. Z życia codziennego jest to pomysł, nie ma zbytnio na taką szeroką skalę tego. Staraliśmy się uprościć kontakt między mieszkańcem a urzędem.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Stolarczyk. Konkurs jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje zainteresowania i rozwijać talent.
5: Chcemy wyjść i zachęcić młodzież, aby robiła coś więcej, aby sama się rozwijała. Mamy ku temu możliwości, nie wiem, ostatnio chociażby nasi fotografowie wraz z grafikami robili mural w szkole. Też wymyśliliśmy konkurs na maskotkę szkoły, gdzie też był przeznaczony dla młodzieży. To jest taki urywek tego, co pragniemy robić, aby rozwijać ich talenty. Też niekoniecznie w zawodzie, bo też w ostatnim czasie przeżywaliśmy w szkole wieczór literacki.
2: Powiedział Radiu Centrum ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Konkurs jest poświęcony pamięci Jakuba Biernackiego, tragicznie zmarłego ucznia Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, który kształcił się w zawodzie technik informatyk. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Strefa pszczelej edukacji relaksu powstanie jeszcze w tym roku przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz w Nowych Skalmierzycach. Znajdą się tu m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne z roślinami miododajnymi oraz elementy małej architektury sprzyjające relaksowi i integracji mieszkańców.
6: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna. Bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu ula, naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Dofinansowanie ma pokryć 90% wszystkich kosztów inwestycji.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 20 lat temu w Pleszewie powstało miejsce, które dla wielu kobiet stało się symbolem nadziei, wsparcia i siły. Pleszewski Klub Amazonek od początku związany jest z Danielą Szkopek, która nieprzerwanie stoi na jego czele, integrując i wspierając kobiety po chorobie nowotworowej.
0: Podczas jubileuszu 20-lecia Klubu Pleszewskie Amazonki wielokrotnie podkreślano, jak ogromne zmiany zaszły w leczeniu i profilaktyce raka piersi. Onkolożka dr Ewa Staszewska-Czubak wspominała, że kiedy rozpoczynała współpracę z Amazonkami, na badania USG piersi kierowała pacjentki do Poznania. Dziś takie badania są powszechnie dostępne, a świadomość kobiet znacznie wzrosła. Jednocześnie zaznaczyła, że profilaktyka nadal wymaga intensywnej promocji i edukacji. To właśnie edukacja oraz wzajemne wsparcie od lat 20 są misją Pleszewskiej.

0: polskich Amazonek. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje wspierające działalność klubu, wręczając im bursztynowe i srebrne łuki Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nie zabrakło jubileuszowych wzruszeń. Goście odśpiewali 100 lat Danieli i Arkadiuszowi Szkopkom, pojawił się okazały tort, a uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady. Całość zwieńczyła wspólna kolacja, podczas której wspominano minione lata i snuto plany na przyszłość. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Piątek.
2: Chciał oddać strzał ostrzegawczy, trafił w żonę. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym w czwartek rozpoczął się proces 63-latka, który oskarżony jest o postrzelenie żony i podpalenie domu. Do zdarzenia miało dojść w Śliwnikach w październiku ubiegłego roku.
3: Usiłował dokonać zabójstwa Urszuli w ten sposób, że działając umyślnie, z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, będąc w stanie nietrzeźwości, oddał z rewolweru czarnoprochowego kaliber 44 cala celowany strzał do pokrzywdzonej, powodując u niej obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej pleców w okolicy łopatki, rana wlotowa oraz karku, rana wylotowa, odmy podskórnej i mięśniowej w tankach szyi na poziomie C3-C7 oraz wieloodłamowego złamania wyrostka kolczystego C7 przemieszczeniami odłamów kostnych.
2: Powiedział podczas rozprawy Tomasz Łakomy, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Naraziło to kobietę na utratę życia albo zdrowia, ale na szczęście uciekła i strzał nie okazał się śmiertelny. Dodatkowo mężczyzna podpalił dom i budynki gospodarcze. Oskarżony przyznał się do spowodowania pożaru, ale nie do usiłowania zabójstwa żony. Tłumaczył, że awantura domowa, która skończyła się tragedią, była wynikiem wieloletniego konfliktu, a strzały oddał jako ostrzegawcze i nie chciał trafić w żonę.
4: Moje działania były bardziej instynktowne niż racjonalne. Nie było jednak moim zamiarem trafienie żony, syna ani kogokolwiek innego. W tym stanie działałem po prostu chaotycznie, pod wpływem bólu, szoku, śniegu, zburzenia i dezorientacji. Oddając strzały, wydawało mi się, że kierowałem broń ku górze, a nie w stronę osób.
2: Powiedział podczas składania wyjaśnień oskarżony. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskała gmina Nowe Skalmierzyce na nową inwestycję. Tym razem pieniądze mają pomóc wybudować nowy blok komunalny przy ulicy Kaliskiej. A zapowiedź nowej inwestycji to również zapowiedź zmian systemu przyznawania mieszkań.
5: W Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy kwotę prawie 18 milionów złotych. Wybudujemy blok komunalny na 51 mieszkań.
6: Przy tak dużej inwestycji chcemy patrzeć szerzej, nie tylko na samą budowę. Nowy blok powinien iść w parze z przebudową zasad przydziału mieszkań, tak aby cały system był bardziej uporządkowany, sprawiedliwy i dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Chcemy premiować przede wszystkim rzeczywistą potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, sytuacje wymagające wsparcia oraz odpowiedzialne podejście do dotychczasowych obowiązków najemcy.
2: Powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Blok ma mieć łączną powierzchnię 2400 m2. Mieszkania na parterze mają być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Radio Centrum.
2: Czy mniejsza ilość porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygockiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
7: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 tysięcy złotych. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 tysięcy dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Tak minął tydzień.

0: tak się słucha.
1: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w naszym studiu panią Monikę Nowak, burmistrzynię Koźminka. Witam panią.
2: Witam serdecznie.
1: Pani burmistrz, może zacznijmy na początku rozmowy, bo pierwsza to okazja, że mamy panią u nas w studiu, a już trochę czasu pani jest na stanowisku, więc może podsumujmy zeszły rok, co się udało w gminie Koźminek zrealizować.
2: Najważniejsze dla każdego samorządu to jest tworzenie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców. Te warunki oczywiście trzeba stworzyć poprzez realizację przede wszystkim różnych projektów. Najważniejsze to te inwestycyjne. Infrastruktura techniczna, mam tu na myśli infrastrukturę drogową. W ubiegłym roku udało nam się zrobić kilka dróg gminnych, a mianowicie w miejscowości Nowy Nakwasin udało nam się dwie drogi zrobić asfaltowe. To są drogi gminne. Mieliśmy też swój udział w realizacji drogi powiatowej. To jest droga na odcinku Tymianek-Trzebienie. Od wielu lat upragniona przez mieszkańców, około 40 lat nie było nic z tą drogą zrobione, ale tak poza tym to realizujemy remont generalny, remont szkoły podstawowej w Koźminku, gdzie dwa budynki, budynek od ulicy Mickiewicza jest całkowicie generalny remont poprzez stolarkę okienną, drzwiową, posadzki, instalację elektryczną, odgrumową, poprzez też malowanie, elewacje zewnętrzne, wewnętrzne, jak również ogrodzenie. Drugi budynek to jest budynek sali szkolnej, takiej sportowej, hali i sali. I tam też były robione elewacje, wymiana stolarki okiennej. Kolejne rzeczy, które udało nam się zrobić, jesteśmy w trakcie realizacji, no to jest remont kaplicy ewangelickiej. Tam też jest robiony generalny remont, natomiast nie będzie całkowitego wykończenia. Czyli jeszcze mamy dużo do zrobienia, między innymi też elewacje wewnątrz, bo na zewnątrz jest robione, ale też wyposażenie przede wszystkim. Planujemy tam w przyszłości siedzibę organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubu seniora i innych sportowych. Oni tam będą mieć swoje siedziby i będą tam działać. To będzie im przepisany ten budynek. Tak poza tym to różne zajęcia. Ważnym takim programem czy projektem, bo infrastruktura jest też bardzo ważna, ale też robimy takie miękkie działania dla różnych grup społecznych. To i taki projekt realizujemy Wielkopolskie Centrum Opieki. Jest to projekt skierowany dla grupy seniorów, gdzie grupa seniorów realizuje różne zajęcia bądź też wyjazdy. To są zajęcia takie rekreacyjne, artystyczne, czy też spotkania z lekarzami, z rehabilitantem. Mają zajęcia takie sportowe, ale również też wyjazdy. Wyjazdy do teatru, do kina i tym podobne. Kolejne zajęcia takie miękkie to są też dla dzieci ze szkół naszych podstawowych na terenie gminy Koźminek. Są 3 szkoły podstawowe. Największa szkoła w Koźminku oraz 2 mniejsze w Nowym Nakwasinie i w Moskunie. I dla tych dzieci też mamy różne zajęcia pozalekcyjne, a w ramach projektu prowadzimy zajęcia spływania.
1: A jakim budżetem Państwo dysponujecie? Jaki on jest na 2026 rok? Żeby też nasi słuchacze mieli obraz, jak to wygląda pod względem...
2: 40-milionowy.
1: Te wydatki, które Państwo ponieśliście w zeszłym roku, no to jak duże one były w stosunku do budżetu? Ile to kosztowało na przykład te remonty dróg?
2: Tak dokładnie to nie umiem odpowiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, może tak powiem, że w tym roku mamy budżet ponad 40-milionowy, a na inwestycje przeznaczamy 12 milionów. To jeśli chodzi o budżet taki gminny, takiej gminy małej jak gmina Koźminek, jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje.
1: To zakładam, że też dużo Państwo musicie pozyskiwać środków zewnętrznych.
2: Tak. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko, te też takie miękkie, pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, tak? Czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
1: I na jakie inwestycje w tym roku Państwo pozyskali dofinansowanie? Co będzie najważniejsze do realizacji w 2026?
2: W 2026 realizujemy drogi. Drogi to myślę, że to jest chyba największą bolączką mieszkańców. Każdy chce mieć piękną drogę i dojazd do domu jak najlepszy. Więc najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na drogi. Drogi gminne, ale też partycypujemy w drodze powiatowej, bo też przymierzamy się i realizujemy projekt budowlany na drogę powiatową i to jest kolejny odcinek. To będzie od miejscowości Złotniki poprzez Chodybki do końca Starego Karolewa i potem odbicie do Gaci Kalickiej. Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są drogi w miejscowości Złotniki, w miejscowości Smułki, w miejscowości Pietrzyków. No mamy troszkę tych dróg. Kolejne rzeczy, jaki na ten rok planujemy realizować, gdzie pozyskaliśmy pieniążki, to jest modernizacja targowiska gminnego w Koźminku. Tutaj mamy na myśli kolejne utwardzenie tego terenu. Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami, ponad 600 lat targowania. Bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i z każdym roku cyklicznie staramy się modernizować to targowisko. O drogach już powiedziałam, przymierzamy się też i jesteśmy na etapie realizacji projektu. Mówię o modernizacji generalnej oczyszczalni ścieków, dlatego że przydomowe oczyszczalnie ścieków realizujemy, ale też chcemy kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej realizować w miejscowości Nowy Nakwasin. W związku z tym kolejne ścieki bytowe będą musiały być przyjęte do oczyszczalni ścieków, więc też jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej generalnego remontu i modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizujemy też projekt cyfryzacja gmin. Tutaj to mamy na myśli usługi publiczne dla mieszkańców i przedsiębiorstw. W ramach obrony narodowej też realizujemy dwa projekty na zakup cysterny do dowożenia wody pitnej, ale też zakup agregatu prądotwórczego dla jednej z naszych hydrofalni gminnej, mianowicie hydrofalni w miejscowości Koźminek. Kolejne rzeczy, no to zakup sprzętu pożarniczego, doposażenie tych naszych jednostek. Na terenie gminy Koźminek mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które sukcesywnie doposażamy w sprzęt, umundurowanie, ale też samochody pożarnicze. Termomodernizacja budynku kolejnej szkoły podstawowej w Koźminku. Tutaj też jesteśmy na etapie dokumentacji projektu, na który będziemy chcieli pozyskać pieniądze na termomodernizację i realizować tą termomodernizację. Jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Mieleńskiego w Koźminku. Realizujemy cyklicznie z własnych środków, z środków Funduszu Sołeckiego, zakup i montaż lampy solarnej. Kolejne takie mniejsze rzeczy to zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Muskurni, ale realizujemy też place zabaw przy takich tych świetlicach, bądź też strażnicach. Najważniejszym projektem, gdzie też dostaliśmy pieniążki zewnętrzne, to jest na wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego w Koźminku. To mamy na myśli tutaj oświetlenie takie sportowe, pełnowymiarowego naszego boiska sportowego w Koźminku. I kolejny taki rzecz, to jest budka taka nietelefoniczna, Podróż przez krainę nocy i dni. Jest to taki projekt, który będzie realizowany przy kompleksie, zabytkowym kompleksie dworskim w Koźminku. Tutaj będzie wykonany plac zabaw dla dzieci, dlatego że w naszym kompleksie w dworze zabytkowym jest realizowany dużo zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i w okresie letnim też mamy półkolonie, dlatego też ten plac zabaw uznaliśmy, że tam będzie bardzo konieczny. Realizujemy też tężnie przy dworze zabytkowym i ta budka nietelefoniczna. To tak pokrótce z tych najważniejszych inwestycji na ten rok.
1: Na początku naszej rozmowy w kwestii też inwestycji stwierdziła Pani, że najważniejsze dla samorządu jest to, żeby dbać o zadowolenie mieszkańców. A jak to się ma do tego, że jednak gmina Koźminek traci na liczbie ludności w ostatnich kilku latach?
2: To znaczy, w ostatnich kilku latach wszystkie samorządy tracą, ale muszę powiedzieć, że gmina Koźminek nie traci. Owszem, to są bardzo znikome procenty, ale to w stosunku do gmin sąsiednich, czy gminy Lisków, czy chociażby Mycielin, nie tracimy aż tak dużo tych mieszkańców i to jest właśnie zadowalające, jak analizujemy, bo każdy samorząd robi takie analizy statystyczne, sobie porównujemy się z wszystkimi gminami na terenie powiatu kaliskiego, więc u nas ubywa, ale ten odsetek jest bardzo niewielki, za to też dużo przybywa mieszkańców. Jest nowego budownictwa, bardzo dużo osiedlają się nasi mieszkańcy, którzy tworzą rodzinę, ale też przybywają osoby z zewnątrz i to jest pocieszające.
1: Niektórzy włodarze stoją na stanowisku, że trendu mniejszej dzietności, no to się nie da zmienić, bo to jest zmiana całościowo ogólnokrajowa, tak. Ale stoją na stanowisku, że bardziej można zachęcać osoby właśnie do zamieszkania na terenie gminy, z prowadzenia nowych mieszkańców, którzy by się osiedlali. Czy państwo mają jakieś dodatkowe zachęty dla osób, które by się chciały osiedlać w Koźminku, czy po prostu osoby, które już podejmą taką decyzję, no to państwo w pewien sposób...
2: Nie. Oczywiście każdy samorząd dba o to, aby przyciągnąć taką grupę osób młodych, czy młodych rodzin. Udało nam się od tego roku stworzyć żłobek, W poprzednich latach funkcjonował żłobek dla dzieci, ale żłobek był prywatny. Osoba prywatna zamknęła swoją działalność, więc nie wyobrażam sobie, żeby tutaj samorząd nie podjął kroki i nie stworzył żłobka dla dzieci, dla tych najmniejszych, więc też tutaj stworzyliśmy alternatywę dla tych rodzin, które mają małe dzieci, że mogą spokojnie iść do pracy, a dziecko jest zaopiekowane. Cieszy się ona wielką popularnością, nawet odbiór jest lepszy niż w momencie, kiedy był to prywatny żłobek. No to tak, stawiamy na żłobek. Rozbudowaliśmy przedszkole, żeby jak największą ilość przyjąć dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Modernizujemy szkołę podstawową. Staramy się stworzyć dowóz dzieci do szkół średnich, tak? No to więc też tutaj samorząd gminy partycypuje w kosztach dowozu dzieci do szkół do Kalisza i nie tylko dzieci, bo to przecież wiadomo, że osoby pracujące też mogą skorzystać. Więc mówię, zabezpieczamy tutaj i pokrywamy koszty dowozów. No to więc jest tych czynników takich i inwestycji, które składą nacisk na to, że te mieszkańcy też zwracają na to uwagę i się osiedlają tu. Kompleksy sportowe staramy się cyklicznie modernizować, bądź też rozbudowywać. No myślę, że jest i przede wszystkim oferta też dla młodych ludzi, czy dla dzieci. Zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe. Mamy przecież tak naprawdę 7 klubów i te 7 klubów sportowych też stwarza fajną ofertę dla dzieci w wieku takim szkolnym i młodzieżowym.
1: W gminach na pewno dość istotnym w okresie letnim wydarzeniem są dożynki. Czy państwo już wiedzą, kto będzie gwiazdą?
2: Oczywiście.
1: Czy możemy zdradzić
2: naszym? O tym myślimy cały rok. Dożynki to jest jedna z takich większych imprez, która skupia wszystkich mieszkańców gminy, bo to jest święto plonów, ale nie tylko plonów. To jest też święto tego wszystkiego, co nam się udało zrobić, zrealizować. I uważam, że naprawdę to jest taka bardzo nasza ważna dla naszej gminy impreza. Swój udział mają oczywiście sołectwa, które przygotowują tradycyjne dania, ale też mają udział szkoły, gdzie dzieci występują z różnymi programami artystycznymi. Występuje gmina Orkiestra Dęta, która jest w trakcie rozwoju i odbudowy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół wideo.
1: I kiedy odbędą się dożynki w Koźminku?
2: Zapraszam serdecznie na dożynki 30 sierpnia.
1: Tym zaproszeniem zakończymy naszą rozmowę. Naszą dzisiejszą gościnią była pani Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

śpię, czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl / oferta / sezonowa.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Reklama. Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Reklama.
10: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
12: Pogoda na dziś.
13: No i zaczynamy od ostrzeżeń. Dzisiaj ostrzeżenia przed upałami, a później także ostrzeżenia burzowe. Niewykluczone, że gdzieniegdzie w regionie w Krotoszynie i na zachód od Krotoszyna. Tutaj mamy ostrzeżenie, jeśli chodzi o burzę Kalisz-Kępno. Póki co te ostrzeżenia nie aż tak, słuchajcie, sugerowałyby, że te burze mogą się faktycznie pojawić, ale te upały pojawią się z pewnością. Do 32 stopni dzisiaj na termometrach w regionie. Sporo słońca, słaby wiatr.
10: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
14: Właśnie minęła
13: 8.
14: Radio Centrum.
15: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
16: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
9: Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
16: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
12: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
9: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
17: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
9: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
15: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
13: 5 minut po godzinie 8 i to już 20 czerwca i sobotni poranek. Ciepły, gorący, słoneczny. A w pogodzie znowu ma się dziać dzisiaj. Nie tylko upały, ale i burze prawdopodobne i to w całym kraju. Ava Max na początek naszego spotkania. Damian Klimiński, zapraszam.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

Panowie z Backstreet Boys za nami na antenie Radia Centrum, 16 minut teraz po godzinie 8 i 20 czerwca w kalendarzu. Co ta data oznacza? To oznacza, że mamy bardzo przyjemny sobotni poranek. To oznacza też, że kilka świąt nietypowych na nas czeka. Na przykład dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Żonglerki. No, żonglować można na różne sposoby. Można słowem żonglować. W cyrku żonglerów też zobaczymy. A wśród akrobatów także. Nawet za barem. Słuchajcie, znajdą się tacy, którzy w tym sporcie okazują się naprawdę wybitni. Ale dzisiaj mamy także inne święto, a mianowicie Międzynarodowy Dzień Surfingu. No, w naszych okolicach, w naszym regionie chyba łatwiej o żonglera niż o surfera. No ale przy okazji tego, że dziś mamy sobotni poranek, w tym momencie trwający, to myślę, że dyscyplina sportu związana z deską w tej chwili najbliższa nam to będzie przy użyciu deski do prasowania.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo
3: w Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Technology, Katrin za nami. Za 23 minuty będzie już godzina 9. O kim dzisiaj warto pamiętać z samego rana? Śląc życzenia, dzwoniąc na przykład, albo zapraszając na popołudniową kawę. Bogna, Bożena, Franciszek, Hektor, Jan, Michał i Rafał. To są nasi dzisiejsi solenizanci. Dla nich oczywiście wszystkiego, co najlepsze. A w głośnikach teraz już Phil Collins.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z

0: dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami. Aż dla 10 województw. Okazuje się, że pogodnie może być jedynie na wschodzie, na północnym wschodzie kraju, na południowo-wschodnich krańcach. Dziać się będzie dużo. Będziemy to śledzić, będziemy monitorować sytuację, no ale wszystko wskazuje na to, że jakiś wieczorny, popołudniowy deszcz i przy tym burze mogą się pojawić. A propos deszczu i burz, kroplą deszczu, Gabriel Fleszar już teraz w głośnikach, a my do tematów wrócimy już o 9:00.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj w pogodzie, no może się sporo wydarzyć. Mamy ostrzeżenia przed burzami. Te burze mają pojawić się praktycznie w całym kraju, ale i również w naszym regionie, więc bądźmy na to gotowi. To jest ostrzeżenie drugiego stopnia, czyli tego no, wyższego w trzeciostopniowej skali. Na kiedy te burze są dziś prognozowane? Od godziny 17 już ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 4 rano. Prawdopodobieństwo 80%. Kolejne ostrzeżenia to ostrzeżenia przed upałami. No i tutaj także temperatura ma wzrosnąć dzisiaj do 32 stopni w Kaliszu i w okolicach.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 9:00.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
6: Na godzinę 8:00 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
5: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty już po godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liz Kalisz, ulica Wrocławska 2.

0: przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Reklama.

0: Warto się wybrać.
1: Już dzisiaj do Grodu Bartosza, noc dwóch tradycji. Możecie zabrać rodzinę, namiot i przenieść się do czasów Grodu Bartosza, od Olanów, Park Natury. Dziś i jutro to wszystko będzie się tam na miejscu działo. Wstęp oczywiście wolny. Darmowe pole namiotowe na was czeka. To wszystko dzisiaj wystartuje o godzinie 16:00. Wtedy otwarcie. O 17:00 pokazy łucznicze, o godzinie 18:00 koncert, o 19:00 pokazy walki, później następny koncert, zespoły ludowe, no i noc kupały, a o godzinie 23:00 pokaz Fire Show, czyli będzie ogniście, można powiedzieć krótko. To nie koniec atrakcji, drugi dzień również, jutro od godziny 14:00 wszystko startuje i jutrzejszy dzień będzie pod hasłem Dnia Rycerskiego. Dzisiaj dzień słowiański, jutro dzień rycerski, można uczestniczyć w obu, można wybrać ten bardziej odpowiadający swoim gustom. W każdym razie na pewno atrakcji nie zabraknie. Będą to obozowiska zarówno rycerskie, słowiańskie, wiciewianków, gry terenowe, spotkania autorskie. Dziać się będzie naprawdę sporo i to jest, zdradzę dodatkowo, nie jedyne wydarzenie w ten weekend. Pogoda, miejmy nadzieję, będzie odpowiednia do tego typu wydarzeń, chociaż te ostrzeżenia burzowe troszeczkę nas niepokoją, ale miejmy nadzieję, że chociaż w tym przypadku pójdzie bokiem.
0: I mamy weekend! I gra muzyka!
1: No właśnie. A jak weekend, to atrakcje, to miejsce, gdzie można się wybrać. Ale to także dobra muzyka na antenie Radia Centrum. Teraz Doda i Pamiętnik.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
5: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum.
6: Poniedziałek, 12.30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
6: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia. Dla Ciebie.

0: Ellie Goulding za nami na antenie Radia Centrum, 9.30 na zegarach i w ten sobotni poranek czas na informacje z regionu. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nowych ulgach w komunikacji publicznej jednej z gmin w południowej Wielkopolsce. Podsumujemy wizytę Krotoszynian na Biennale we Francji, a na koniec sport i trenerski debiut w niedzielnym meczu żużlowym.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przejazdy komunikacją publiczną w gminie Nowe Skalmierzyce z dodatkowymi ulgami. Jak przekonuje samorząd, jest to działanie, które nie wynika z urzędniczych analiz, ale z rozmów z mieszkańcami.
4: Wielu seniorów zwracało nam uwagę, że koszty przejazdów mają dla nich znaczenie. Szczególnie, gdy trzeba dojeżdżać do lekarza, apteki, urzędu, czy nawet na zwykłe zakupy. Dlatego wspólnie z przewoźnikiem wypracowaliśmy rozwiązania, które mają realnie ułatwić codzienne funkcjonowanie. Osoby powyżej 70 roku życia mogą korzystać z komunikacji publicznej całkowicie bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń. Z kolei emeryci i renciści po ukończeniu 55 roku życia płacą tylko 2 złote za przejazd, niezależnie od liczby stref.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Bezpłatne przejazdy gminnymi autobusami przysługują również honorowym dawcom krwi.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dzięki swojej energii i otwartości stali się jedną z najbardziej interaktywnych grup całego wydarzenia. Dodatkowo rozdali blisko 500 ręcznie wykonanych medalionów. Mowa o delegacji z Krotoszyna, która wzięła udział w międzynarodowym festiwalu na zachodzie Francji. W krotoszyńskiej delegacji znaleźli się również artyści z krotoszyńskiego Teatru Werum.
5: Teatr Werum reprezentował Krotoszyn podczas Biennale w partnerskim mieście Fontenay-le-Comte. W dziennej paradzie aktorzy zaprezentowali postaci szczurów ze spektaklu Królowa Szczurów, które publiczność zna już bardzo dobrze. Jak relacjonowali uczestnicy wyjazdu, mimo temperatury sięgającej ponad 35 stopni, przez 2 godziny nieustannie tańczyli, śpiewali i angażowali publiczność. A wieczorem Teatr Werum pojawił się na ulicach miasta w zupełnie nowej odsłonie. Aktorzy zaprezentowali własnoręcznie wykonane fluorescencyjne maski, tworząc widowisko oparte na świetle, ruchu, a także bezpośrednim kontakcie z publicznością.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Takie wydarzenia pokazują, że współpraca międzynarodowa to nie tylko oficjalne kontakty samorządów, ale przede wszystkim relacje budowane przez mieszkańców, organizacje społeczne i ludzi kultury. Liga w tym sezonie jest szalona, a wyniki, które padają na torze, powodują, że nawet mając 6 porażek w 8 meczach, można być jeszcze w grze o play-offy. Mowa o rozgrywkach żużlowej Metalka z drugiej ekstraligi. Mecz 9. rundy pomiędzy Munfin Magnusem Ostrów a Celfast Wilkami Krosno w niedzielę o 13 na Stadionie Miejskim będzie debiutem trenerskim Tomasza Gapińskiego przed ostrowską publicznością.
6: Czy ustaliliśmy jakiś tam plan sobie już jak spotkaliśmy się w Łodzi i w Poznaniu, spotkaliśmy się też po meczu i no ustaliliśmy mniej więcej jaki tor chcemy zrobić, tego się trzymamy, nic nie kombinujemy. Kombinując nic jakby sobie nie pomożemy, tak tylko sobie zaszkodzimy, zrobimy tor taki jak jacy zawodnicy chcą, no wiadomo ma być ta pogoda troszkę cieplejsza, ale mamy już na to plan.
7: Bo to jest pojedynek dwóch takich, jednych z faworytów do playoffów mocno podrażnionych, to jest mecz praktycznie o być albo nie być w walce o te playoffy jeszcze.
6: No wiemy, jaką mamy sytuację w tabeli, jaką ma sytuację Krosno. Nie pompujemy, chcemy po prostu wygrać i tyle.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński. Ważna będzie także walka o punkt bonusowy. W Krośnie gospodarze wygrali 50-40. W Ostrowie wystąpią jednak osłabieni brakiem kontuzjowanego Radosława Kowalskiego i Markusa Birkemose, a w którego organizmie wykryto niedozwoloną substancję. W Munfin Magnusie wciąż brakuje Taja Wufindela, który leczy uraz z żeber.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10:00.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł.

0: Cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Reklama.

0: Warto się wybrać.
1: Na dzisiejszy mecz koszykówki, bardzo ważne spotkanie przed nami. Ważne, chociaż wynik tego spotkania absolutnie nie będzie ważny. Ważniejsza na pewno będzie frekwencja, a to, co w tym meczu najważniejsze, to, że to jest mecz charytatywny. Mecz charytatywny, Fundacja Bread of Life kontra Kaliscy Samorządowcy oraz Kaliska Rada Sportu. To spotkanie odbędzie się właśnie dzisiaj, już o godzinie 14:30, więc no, wczesnym popołudniem, bądź jesteście na to gotowi. Kalisz, ulica Łódzka 19-29. To wyjątkowo istotne spotkanie koszykarskie.
0: www.rc.fm.
1: A na naszej stronie internetowej oczywiście więcej informacji, także więcej zaproszeń na inne wydarzenia, które w ten weekend mają

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Pogoda na dziś.
7: No i na dobry początek dwa ostrzeżenia. Pierwsze w kolejności to ostrzeżenie przed upałami. To już dziś 32 stopnie, 33 na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. A następne ostrzeżenie w kolejności to ostrzeżenie przed burzami. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla znacznej części kraju, w tym także dla naszego regionu, dla południowej Wielkopolski. Te burze mają pojawić się dziś wieczorem i w nocy, wtedy największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia. No ale póki co pogodnie, słonecznie, bezchmurnie, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu.
4: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Właśnie minęła
7: 10:00.
8: Radio Centrum.
9: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęskiemu. Warto zapolować się na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
11: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
10: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
12: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
10: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
6: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyty minimum 3 nocy.
10: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 3,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
9: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
10: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
11: Od radia.
12: Słowo.
13: Słowo.
12: W Radiu Centrum.
11: Poniedziałek, 12.30.
14: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
11: Słowo.
13: Słowo.
14: Hashtag warto posłuchać.
11: Od radia. Dla Ciebie.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Dla nich futbol to soccer, więc nic dziwnego, że do końca na tej piłce nożnej się nie znają, ale są gospodarzami. Stany Zjednoczone. O nich mowa, słuchajcie, bo wczoraj bardzo fajnie się zaprezentowali w meczu z Australią. Chociaż agresywny był to bardzo mecz. To Stany Zjednoczone wygrały 2-0. Inne spotkanie z amerykańskiego kontynentu, z drużyną z amerykańskiego kontynentu, to prawdziwy Armagedon w wykonaniu Kanady. 6-0 wygrała Kanada z Katarem. Ale my na moment wróćmy do spotkania z udziałem Stanów Zjednoczonych, bo dostrzegłem w sieci, że wśród Amerykanów było spore zdziwienie wśród kibiców i na stadionie, oburzenie, że Messi nie gra. No, dlaczego Messi nie gra w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, skoro na co dzień jest zawodnikiem w Miami, skoro gra w Stanach Zjednoczonych, tych meczów tyle rozgrywa, to dlaczego nie ma go na boisku w meczu, kiedy grają Stany Zjednoczone? No pytanie, dlaczego go Amerykanie Messiego w reprezentacji nie wystawili? Nie wiadomo. Może kontuzja, może chory, może za słaby. Zostawmy to w takim razie. Ale no, trudno się dziwić Amerykanom. Średnio na tej piłce się czasami znają. Ich zespoły ulubione i ich sporty to przede wszystkim futbol amerykański, to baseball. Chociaż w tej piłce nożnej coraz więcej mamy tutaj fanów i zainteresowania ze strony też amerykańskich kibiców. Odkryli też tabele, odkryli też grupy ostatnio, więc spokojnie, Stany Zjednoczone wdrażają się w ten temat. Jak jeszcze zatrudnią lewego, to już na pewno będą cały czas na bieżąco. 18 minut po godzinie 10. My gramy dalej, a teraz już Lady Pine w głośnikach i kryzysowa narzeczona.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli Twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.

0: 10:30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, czy kaliskich sesji Rady Miasta będą pilnować strażnicy miejscy. Ponadto podsumujemy konkurs Zabawka Gra Bajka, a na koniec sport i piąty memoriał Lecha Topolana.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W publiczną dyskusję wkrada się coraz więcej emocji, więc działania muszą za tym podążać, mówi Radio Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, zapytany o możliwość wprowadzenia kontroli osób biorących udział w obradach miejskich rajców. A to refleksja po rzuceniu przez miejskich aktywistów tortem w Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. W Kaliszu w sesji udział może wziąć każdy i jak do tej pory tak drastycznych zdarzeń nie było.
4: Widać, że taka tendencja do wyrażania wyjątkowych emocji się pojawia w społeczeństwie. W związku z tym myślę, że trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy dodatkowo funkcjonariusz od Straży Miejskiej nie zabezpieczać w trakcie posiedzeń sesyjnych. Może przed drzwiami, żeby przynajmniej jedna albo dwie osoby takie w trakcie sesji były na miejscu. Bo to jednak studzi wyraźnie emocje, jeżeli wiemy, że w ogóle są osoby, które i profesjonalnie są przygotowane do jakiejkolwiek interwencji i dodatkowo trochę też upoważnione.
2: Powiedział Radio Centrum Sławomir Lasiecki. W każdej sesji mogą wziąć udział mieszkańcy. Najczęściej to reprezentanci osób, których dotyczy któryś z punktów obrad. Zdarzają się też większe grupy, jak w przypadku protestu uczniów i rodziców 7 Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego sprzeciwiających się przekształceniom placówki. Z założenia sesje Rady Miasta Kalisza odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w ostatni czwartek.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W piątkowe popołudnie w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Zabawka Gra Bajka, połączony z wręczeniem nagród w konkursie imienia błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Upamiętnia on prekursorkę działań na rzecz osób niewidomych w Polsce oraz założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
5: Szkoła bardzo chętnie włącza się w organizowanie tego rodzaju konkursów plastycznych. I tutaj warto też podkreślić, że konkurs Zabawka Gra Bajka jest to konkurs ogólnopolski dla uczniów szkół plastycznych w Polsce, które ma aż 4 patronaty honorowe. Jest to patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka Wielkopolski, prezydenta miasta Kalisza i patronat Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Gaj, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. Na konkurs nadesłano 69 prac z 9 szkół z całej Polski.
6: On był bardzo wieloetapowy, ponieważ też, aby młodzież miała tą wiedzę, to jest bardzo specjalistyczna wiedza, jak projektować dla niewidomych. Stworzyliśmy taki też panel z ekspertami z całej Polski właśnie z zakresu dostępności, tak żeby młodzież miała też praktyczne wskazówki, jak przystąpić do tych prac. I my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
2: Dodaje Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Prace prezentowane w ramach wystawy będą dostępne dla odwiedzających Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu do końca sierpnia w godzinach otwarcia placówki. Partnerem medialnym konkursu było Radio Centrum. Wracają z turniejem poświęconym pamięci zasłużonego działacza sportowego, honorowego obywatela Ostrowa Wielkopolskiego, a także wieloletniego prezesa Centry Ostrów na nowy, zmodernizowany obiekt. Mowa o piątym memoriale Lecha Topolana, który w niedzielę o 10:00 rozpocznie się na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Cieszę się, że pamięć honorowego prezesa uczcimy ponownie na tym obiekcie, który po modernizacji prezentuje się wspaniale, powiedział Radio Centrum Grzegorz Mus, prezes Centry 1946 Ostrów.
7: To jest piąty memoriał. To będzie w dwóch kategoriach. Będzie to Skrzat i Żak. Wiadomo, że to są mecze bezwynikowe. Jest 16 drużyn z okolic tutaj Ostrowa i powiatu ostrowskiego.
8: Chyba takie symboliczne, że wracacie na ten obiekt, na którym tutaj wiele serca pan Leszek zostawił.
7: No tak, przecież pan Leszek zawsze mówił, że ten stadion, on to też i robiliśmy masę prac przy nim, w czynie społecznym i tak dalej. I on zawsze mówił, że Cęca to jest jego trzecia córka. Także na pewno z góry pan i będzie mu miło, że będzie tutaj na tym obiekcie dzieci i przyszłość Centry miała swój turniej.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Mus. W zmaganiach młodych piłkarzy obok gospodarzy Centry 1946 Ostrów zobaczymy jeszcze Akademię Krecika, Ostrowie 1909, OKS 1946, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Akademię Piłkarską KO Karol Płotkarz i Lilię Mikstad.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 11:00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
6: No, tego. Może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
10: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
11: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A już jutro wyjątkowy mecz na Mundialu, bo to będzie tysięczne spotkanie w historii Mundialu w ogóle. O tym między innymi posłuchamy w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura 24P.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
12: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj w pogodzie przede wszystkim upały, ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami właśnie. Prognozuje się temperaturę do 33 stopni maksymalnie w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. To jest pierwsze ostrzeżenie. Kolejne ostrzeżenie brzmi tak. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy silnego wiatru od 80 do 90 km na godzinę, punktowo do 100 km na godzinę, lokalnie grad. I to jest zjawisko, które dzisiaj może się rozpocząć od godziny 17 do godziny 4 rano. 80% szans na wystąpienie takich zjawisk burzowych w regionie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 11.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
7: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
6: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
8: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
6: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. To alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
9: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
6: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty już po 11:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No, tego. Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Rozkołysał nas nieco Sir Elton John na antenie Radia Centrum. Teraz już 18 minut po 11.
1: Warto się wybrać.
0: Na wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju mecz. Mecz charytatywny. Ten odbędzie się już dzisiaj. Dlaczego to spotkanie jest tak wyjątkowe? No, między innymi dlatego, że w tym spotkaniu społecznicy oraz samorządowcy łączą siły w szczytnym celu. Zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie w hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu. Mecz charytatywny Fundacja Bread of Life kontra kaliscy samorządowcy oraz kaliska Rada Sportu. No, mamy nadzieję, że mecz będzie widowiskowy, no a przede wszystkim przyniesie środki dla Szymona, dla którego zbierane są fundusze. Szymon traci wzrok, potrzebne są specjalistyczne badania diagnostyczne. Mocno trzymamy kciuki właśnie za to. Wynik nie jest tak ważny jak wynik zbiórki, do której link także znajdziecie na naszej radiowej stronie. Kapitanem drużyny Bread of Life będzie Maciej Jaworski, prezes KS Kosz Pleszew, natomiast drużyny samorządowców Dawid Matczak, przewodniczący Rady Sportu Miasta Kalisza. Początek dzisiejszego spotkania, na które oczywiście wstęp jest wolny, o godzinie 14.30, a szczegóły na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo
8: w Radiu
9: Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30.
10: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla ciebie.
11: Ja się...

0: 11.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewska szkoła dalej bez dyrektora. Szczegóły za chwilę. Ponadto przyjrzymy się sprawie oddziału położniczego w Ostrzeszowie. A na koniec sport i powrót Mariusza Staszewskiego na ostrowski stadion.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Konkurs na stanowisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie nie został rozstrzygnięty. Startowało dwoje kandydatów, żaden z nich nie uzyskał bezwzględnej liczby głosów. Co dalej?
4: Po 25 latach pracy na stanowisku dyrektora ze szkołą się żegna, przechodząc z końcem sierpnia na emeryturę, Iwona Kałużna. W ciągu tego czasu szkołę rozbudowano, wyposażono, zagospodarowano tereny pomiędzy budynkami, tworząc strefę relaksu dla uczniów. A ci byli inspirowani do udziału w konkursach na najwyższych szczeblach. Kilkanaście dni temu hucznie obchodzono 140. urodziny szkoły, natomiast 3 dni temu odbył się konkurs na jej dyrektora. Miał on przejąć pałeczkę po Iwonie Kałużnej. Z informacji przekazanych Radiu Centrum przez Tomasza Wojtale, rzecznika starostwa powiatowego w Pleszewie, uczestniczyło w konkursie dwoje kandydatów. Jednak konkursu nie rozstrzygnięto. W tej sytuacji, zgodnie z prawem oświatowym, organ prowadzący, czyli Zarząd Powiatu Pleszewskiego, ma dwa wyjścia. Może ogłosić kolejny konkurs na to stanowisko, może też powierzyć je kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z kuratorium oświaty po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Organ prowadzący może też powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby narodzin dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczenia liczby tych oddziałów szpitalnych, bo często stoją po prostu puste? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta i oczywista, okazuje się jednak, że nie dla wszystkich, szczególnie dla niektórych polityków. Z zadaniem objaśnienia tych zależności zmaga się od kilku dni Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
5: Na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308. Coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie.
2: A więcej o realiach i argumentach przemawiających za rezygnacją z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Przez 9 lat pracował w Ostrowie, a teraz wrócił na stadion miejski po raz pierwszy od odejścia z Ostrowia. Mowa o Mariuszu Staszewskim, obecnym trenerze Włókniarza Częstochowa, który gościł w Ostrowie ze swoją drużyną przy okazji ćwierćfinału drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. 51-letni szkoleniowiec nie ukrywa, że dziwnie poczuł się ponownie wjeżdżając na stadion miejski po drugiej stronie barykady. Powiedział także Radiu Centrum, jak prowadzi się zespół z Częstochowy w PGE Ekstralidze, który podobnie jak Ostrowie 4 lata temu seryjnie przegrywa.
6: No dziwnie trochę, tak? Kawał czasu, no. No nawierzchnia jest wymieniona, jest inna. Poza tym to tam gdzieś tam wielkich zmian na stadionie nie ma, nawierzchnia jest inna. Raczej wszystko zostało tak jak pamiętam.
7: Spoglądasz czasem na zespół z Ostrowa?
6: Cały czas, pewnie cały czas spoglądam, kibicuję, żeby było jak najlepiej. No jest ciężko, no nie ukrywam, że jest to depresyjne. Chociaż można było się przygotować na to, że tak to będzie wyglądało. Aczkolwiek no liczyłem, że ta młodzież i właśnie Sebastian mi gdzieś tam pomogą. Jesteśmy też w lesie i pracujemy cały czas, żeby coś z tego wyciągnąć, ale no, są playdowny. Na razie można powiedzieć, że nic się nie stało. Ważne, żeby gdzieś tam ta drużyna te swoje 100% była w stanie pojechać na tą końcówkę sezonu.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Staszewski. Dodajmy, że w zespole Włókniarza jeździ wychowanek też od Ostrowia Sebastian Szostak, który póki co powrotu do PGE Ekstraligi nie może zaliczyć do udanych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut południe.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja moje ING.

0: Nie to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Nic nie można im się dziwić, słuchajcie. Wystarczyło kilka minut. Do tego tematu wrócimy niebawem. To już o godzinie 12. A rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Ciekawostki mundialowe także się pojawią już niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
6: No, tego.
7: Może...
8: Także tak...
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
12: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
13: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
12: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: IMGW ostrzega, RCB wydaje alerty. Na początek upały. IMGW ostrzega przed upałami dzisiaj w regionie 33-32 stopnie maksymalnie na termometrach, więc bądźcie na takie wyższe niż zwykle temperatury gotowi. Dużo słońca, pogodnie póki co, bo kolejne alerty dotyczą już burz. To są ostrzeżenia IMGW, także drugiego stopnia wydane dla naszego regionu, więc zagrzmi. Może też silniej powiać i popadać, a to wieczorem i tej nocy.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
6: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
5: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
7: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
5: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
8: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał, no panie prezydencie, że pan idzie nie w poczytalność, naprawdę, no czy leci z nami pilot, no...
5: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ale gdyby były Mistrzostwa Świata w szyciu, no to Bangladesz na pewno by tutaj był na szczycie listy. 3,5 minuty po godzinie 12. My gramy dalej Dance Monkey w głośnikach Tones and I'm. W kolejce Roxette będzie także Papa Dee.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No jak googlotki, to oczywiście zaglądamy na mundial. Co ciekawego w ramach mundialu się dzieje? No cóż, jest oficjalny protest w sprawie Szymona Marciniaka, naszego świetnego sędziego. Algierska Federacja Piłkarska postanowiła złożyć odwołanie po meczu z Argentyną, gdzie no przegrali 3-0. Algierczycy nie mogą pogodzić się z faktem, że Marciniak nie pokazał Messiemu czerwonej kartki. Po tym, jak wyraźnie Messi nadepnął na łydkę rywalowi. Na obronę Marciniaka trzeba dodać, że nie było w tej sytuacji także reakcji ze strony systemu VAR, a zresztą i tak by przegrali. 3-0, wysoki wynik, trzeba przyznać. Po stronie, no jednak, wielkiej Argentyny. No i cóż, póki co Szymon Marciniak to pozostaje jedyny polski akcent na trwających mistrzostwach świata. Gdybyśmy awansowali na mundial, no to dzisiaj gralibyśmy najpewniej mecz o wszystko, bo dzisiaj nasze miejsce zajmuje Szwecja, która o godzinie 19 zmierzy się z Holandią. Dzisiaj także Niemcy kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. No ci to mają szczęście. No a w nocy, o drugiej w nocy naszego czasu, Ekwador zmierzy się z drużyną Curaçao, dawniej wszystkim znanej jako po prostu Curaçao.
2: Ale co się stało?
3: No jak to się stało? Zatkało Curaçao.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partner akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo
8: w Radiu
9: Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30.
10: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla Ciebie.

0: Rosie, Bruno Mars, już za nami 12:30 na zegarach w studiu przy mikrofonie. Teraz Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie drugi dzień Festiwalu Muzyki Hip-Hopowej, porodówka w Ostrzeszowie i charytatywny mecz koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już dzisiaj drugi dzień Kalisz Hip Hop Festival, Festiwalu Muzyki Hip Hopowej, którego na zlecenie miasta organizatorem jest zewnętrzna firma. W sobotę na scenie zaprezentują się Avi, Retro oraz legenda polskiego hip hopu TD.
3: 20 czerwca, Kalisz Hip Hop Fest. Wjeżdżam tam ja z moimi Pokemonami, ale już oficjalnie jako Sex and the Milfon, więc halleluja, się! Robimy to, mamy to, widzimy się.
2: Występy supportów rozpoczną się od 17. Około 18:30 na scenie powinien pojawić się TD, o 21:00 Retro, a na zakończenie o 23:00 Avi. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby narodzin dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczenia liczby tych oddziałów szpitalnych, bo często stoją po prostu puste? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta i oczywista. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich, szczególnie dla niektórych polityków. Z zadaniem objaśnienia tych zależności zmaga się od kilku dni Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
4: Na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308. Coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie.
2: A więcej o realiach i argumentach przemawiających za rezygnacją z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Już dzisiaj społecznicy oraz samorządowcy połączą siły i w szczytnym celu zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie. W hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu odbędzie się mecz charytatywny. Fundacja Bread of Life versus kaliscy samorządowcy oraz kaliska Rada Sportu. Kapitanem drużyny Bread of Life będzie Maciej Jaworski, prezes KS Koszpleszew. Natomiast drużyny samorządowców Dawid Matczak, przewodniczący Rady Sportu miasta Kalisza.
5: Zapraszamy na mecz charytatywny w koszykówce Bread of Life kontra samorządowcy. Zapraszamy, drodzy Państwo, na fajne wydarzenie, ciekawe wydarzenie pierwsze. Wiemy, jak będzie wyglądało już drugie i chcemy, żeby ten mecz zapisał się już w tradycji naszego miasta. Chcemy go organizować właśnie w obchody naszego święta, naszego miasta, w urodziny. Zrobić coś zupełnie coś innego, coś pozytywnego, coś przyjaznego.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Jerzyk, prezes zarządu Fundacji Bread of Life. Początek sobotniego meczu, na który wstęp jest wolny o 14:30. Link do zbiórki dla Szymka znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym meczu jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13:00.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę.

0: Robę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
8: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
9: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
10: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
9: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
12: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Dzisiaj upalny dzień, 33 stopnie na termometrach zobaczymy maksymalnie. Mamy ostrzeżenia przed upałami, ale mamy też alerty burzowe. Te burze mogą pojawić się tego wieczoru i tej najbliższej nocy. Także i na południu Wielkopolski mamy ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla znacznej części kraju, w tym dla naszego regionu. Słaby wiatr póki co wiejący z południowego wschodu i na razie bardzo dużo słońca.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjskim agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
5: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UP. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 4 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: No, tego. Może.
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: Absolutely everybody, Vanessa Amorosi. Za nami 15 minut już po godzinie 13 i 20 czerwca w kalendarzu. To znaczy, że jutro przesilenie letnie, dokładnie jutro, dokładnie o godzinie 16.24 nastąpi to astronomiczne zjawisko. 16.24 polskiego czasu, wtedy Ziemia będzie maksymalnie wychylona osią w kierunku Słońca, które osiągnie swój najwyższy punkt nad horyzontem. Co to znaczy? To znaczy, że średnia długość najdłuższego dnia w Polsce jutro wyniesie 16 godzin i 46 minut. Sporo dnia przed nami, to najdłuższa niedziela w roku na pewno, a najkrótsza noc, 7 godzin i 14 minut. To już jutro, ale i ta noc będzie na pewno wyjątkowo krótka, ale i spektakularna pod kątem pogodowym, bo o ile w tej chwili mamy piękne słońce i coraz wyższą temperaturę, no to biorąc przykład z tego, co się dzieje na mundialowych meczach, będzie hydration break, przerwa na nawodnienie i to taka solidna przerwa.
1: I mamy weekend i gra muzyka.
0: A przy weekendzie Britney Spears w głośnikach Baby One More Time.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
3: Estrada folkloru i 16. Swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
4: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: 13.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o przeterminowanej żywności na jednym z kaliskich targowisk, porodówce w Ostrzeszowie, a na koniec zaprosimy na spotkanie do Rusowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przeterminowaną żywność ze zmienionymi datami przydatności do spożycia ujawnili policjanci na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
4: Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną uzyskali informację, że na jednym z targowisk w Kaliszu sprzedawane są artykuły spożywcze z przerobionymi datami przydatności do spożycia. Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat. W stosunku do podejrzanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Policjanci zabezpieczyli kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, sery, ciastka, które miały przerobione daty przydatności do spożycia. Informacje o sprawie przekazano również inspekcji sanitarnej, która podejmuje czynności administracyjne związane z tym zdarzeniem.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby narodzin dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczenia liczby tych oddziałów szpitalnych, bo często stoją po prostu puste? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta i oczywista, okazuje się jednak, że nie dla wszystkich, szczególnie dla niektórych polityków. A zadaniem objaśniania tych zależności zmaga się od kilku dni Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
5: Na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308. Coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie.
2: Więcej o realiach i argumentach przemawiających za rezygnacją z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Weekend zapowiada się słonecznie i ciepło. Szukając możliwości odpoczynku w plenerze, warto rozważyć odwiedzenie dworku Marii Dąbrowskiej.
6: Pierwszy dzień lata, wszystkich miłośników dobrej literatury zapraszamy do Rusowa na spotkanie z Pawłem Drzewulskim, historykiem, filozofem oraz jednym z najciekawszych pisarzy młodego pokolenia. Jest on autorem m.in. książki Grzechy Paryża Północy, Mroczne życie przedwojennej Warszawy oraz powieści kryminalnej Synbagien. Za swoje najnowsze dzieło Krzywda otrzymał nominację do Nagrody Nike oraz Paszportów Polityki. Jest to powieść osadzona w realiach XVII-wiecznej Polski, ale łączy w sobie również elementy horroru i fantastyki inspirowanej rodzimą ludową wyobraźnią.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Literatura na trawie w tę niedzielę 21 czerwca o 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie. Sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
6: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Będziemy wracać już dzisiaj po godzinie 17, ale to już w innym towarzystwie, w towarzystwie Marzanny Frysiak. Tak. Cześć, dzień dobry.
1: Ja już się cieszę na hity ponad czasem, to po godzinie 17.
0: No, gorące hity ponad czasem.
1: Oj, szalenie. Tym bardziej, że nam musimy się jakoś tutaj dogadać z pogodą.
0: No właśnie, sprawdzam, co w serwisie teraz o godzinie 14. Mowa będzie o burzach, mowa będzie o fali upałów. No to wszystko faktycznie nam dzisiaj towarzyszy i zagraża też poniekąd. Ciepło już teraz na zewnątrz?
1: Powiem tak, ciepło to jest bardzo delikatnie powiedziane.
0: To jest eufemizm.
1: Tak, proszę się zaopatrzyć w duże ilości wody i będzie dobrze.
0: No dobra, to idę sprawdzić, jak tam na zewnątrz. Zostawiam w klimatyzowanym studiu teraz Marzannę Forysiek. Damian Klimiński, do usłyszenia.
2: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama. Są naj-

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy w zasięgu wyżu z centrum nad Podlasiem, ale już też powoli pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia. Cały czas bardzo, ale to bardzo ciepło, bo z południowego zachodu i zachodu napływa do nas ciepła, taka gorąca wręcz zwrotnikowa masa powietrza. Na razie przepiękne słońce, ale wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i wtedy mogą wystąpić burze z przelotnymi opadami deszczu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w szpitalu południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
6: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w szpitalu południowym.
7: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
5: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Syrocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
5: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A stanowczo woda się nam dzisiaj przyda, zwłaszcza taka do picia, 3,5 minuty po godzinie 14. Jeżeli chodzi o muzykę, to my ją dobrą mamy. Supergirl, Anna Naklap na dobry początek. Dzień dobry, Marzanna Frysiak.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: I mamy weekend. I

0: 22 minuty po 14, no tak się przyjemnie złożyło, że to już ostatni dzień astronomicznej wiosny. 20 czerwca w kalendarzu, 171 dzień roku, do końca roku 194 dni i z nami dzisiaj mnóstwo słońca przez wiele, wiele godzin do 21.10. To jest bardzo długi dzień, jeden z tych dłuższych, no i oczywiście bardzo krótkie noce. No, dzisiejsza może być nieco burzliwa i deszczowa, ale na pewno warto ją w jakiś bardzo przyjemny sposób zagospodarować.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
6: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dwie osoby ubiegały się o fotel dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. Jednak komisja konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy. Więcej na ten temat w wiadomościach o 14.30.

0: Zbliża się 14.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewska szkoła dalej bez dyrektora. Szczegóły za chwilę. Ponadto przyjrzymy się sprawie oddziału położniczego w Ostrzeszowie, a na koniec sport i powrót Mariusza Staszewskiego na ostrowski stadion.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Konkurs na stanowisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie nie został rozstrzygnięty. Startowało dwoje kandydatów, żaden z nich nie uzyskał bezwzględnej liczby głosów. Co dalej?
3: Po 25 latach pracy na stanowisku dyrektora ze szkołą się żegna, przechodząc z końcem sierpnia na emeryturę Iwona Kałużna. W ciągu tego czasu szkołę rozbudowano, wyposażono, zagospodarowano tereny pomiędzy budynkami, tworząc strefę relaksu dla uczniów. A ci byli inspirowani do udziału w konkursach na najwyższych szczeblach. Kilkanaście dni temu hucznie obchodzono 140. urodziny szkoły, natomiast 3 dni temu odbył się konkurs na jej dyrektora. Miał on przejąć pałeczkę po Iwonie Kałużnej. Z informacji przekazanych Radiu Centrum przez Tomasza Wojtale, rzecznika starostwa powiatowego w Pleszewie, uczestniczyło w konkursie dwoje kandydatów. Jednak konkursu nie rozstrzygnięto. W tej sytuacji zgodnie z prawem oświatowym organ prowadzący, czyli Zarząd Powiatu Pleszewskiego, ma dwa wyjścia. Może ogłosić kolejny konkurs na to stanowisko, może też powierzyć je kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z kuratorium oświaty po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Organ prowadzący może też powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby narodzin dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczenia liczby tych oddziałów szpitalnych, bo często stoją po prostu puste? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się prosta i oczywista. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich, szczególnie dla niektórych polityków. Z zadaniem objaśnienia tych zależności zmaga się od kilku dni Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
4: Na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308. Coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie.
2: A więcej o realiach i argumentach przemawiających za rezygnacją z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Przez 9 lat pracował w Ostrowie, a teraz wrócił na stadion miejski po raz pierwszy od odejścia z Terzyt Ostrowia. Mowa o Mariuszu Staszewskim, obecnym trenerze Włókniarza Częstochowa, który gościł w Ostrowie ze swoją drużyną przy okazji ćwierćfinału drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. 51-letni szkoleniowiec nie ukrywa, że dziwnie poczuł się ponownie wjeżdżając na stadion miejski po drugiej stronie barykady. Powiedział także Radiu Centrum, jak prowadzi się zespół z Częstochowy w PGE Ekstralidze, który podobnie jak Ostrowie 4 lata temu seryjnie przegrywa.
5: No dziwnie trochę, tak? Kawał czasu, no. No nawierzchnia jest wymieniona, jest inna. Poza tym to tam gdzieś tam wielkich zmian na stadionie nie ma, nawierzchnia jest inna. Raczej wszystko zostało tak jak pamiętam.
6: Spoglądasz czasem na zespół z Ostrowa?
5: Cały czas, pewnie cały czas spoglądam, kibicuję, żeby było jak najlepiej. No jest ciężko, no nie ukrywam, że jest to depresyjne, chociaż można było się przygotować na to, że tak to będzie wyglądało, aczkolwiek no liczyłem, że ta młodzież i właśnie Sebastian mi gdzieś tam pomogą. Jesteśmy też w lesie i pracujemy cały czas, żeby coś z tego wyciągnąć, ale no, są playdowny. Na razie można powiedzieć, że nic się nie stało. Ważne, żeby gdzieś tam ta drużyna te swoje 100% była w stanie pojechać na tą końcówkę sezonu.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Staszewski. Dodajmy, że w zespole Włókniarza jeździ wychowanek Terzyt Ostrowia Sebastian Szostak, który póki co powrotu do PGE Ekstraligi nie może zaliczyć do udanych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: To jedna z najkrótszych nocy w roku. Dobrze wiedzieli o tym nasi przodkowie, że to noc pełna magii, legend i dawnych obrzędów. Właśnie dziś od ranów zmienia się w miejsce, gdzie historia spotyka się z tradycją podczas wydarzenia Gród Bartosza 2026, Noc Dwóch Tradycji. Na uczestników czekają pokazy walk, wojów, jest osada słowiańska, warsztaty dawnych rzemiosł, gra terenowa, widziewianków, koncert oraz wiele różnych niespodzianek i dla małych, i dla dużych. A już dziś wieczorem odbędzie się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń, magiczny obrzęd Nocy Kupały oraz spektakularny pokaz ognia. W niedzielę organizatorzy zapraszają na wydarzenia związane z tradycyjną nocą świętojańską. To doskonała okazja, żeby spędzić czas z rodziną, poznać fascynującą historię naszego regionu i poczuć atmosferę dawnych wieków. Jeżeli jeszcze nie macie planów na popołudnie, na wieczór, to bardzo dobry kierunek. Park Natury w Odolanowie. Dziś impreza rozpoczyna się o godzinie 16, a szczegółowy plan atrakcji znajdziecie na www.rc.fm.
1: Warto się wybrać.

0: No to bez wątpienia jedna z najbardziej zaskakujących wiadomości ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o sport. Ronaldinho, mistrz świata z reprezentacją Brazylii z 2002 roku, wraca do gry w piłce klubowej. 46-latek będzie występował we Włoszech, a szczegóły w wiadomościach o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
2: Reklama.
9: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na moim termometrze teraz 30, odczuwalna 31 stopni, ciśnienie spada 1019,5 hektopaskala. Jeżeli chodzi o temperaturę, to może być jeszcze lepiej. W każdym razie w regionie dziś maksymalna przewidziana przez synoptyków to 34 stopnie. Zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami wzrastające do dużego. Nieco inaczej zrobi się późnym popołudniem lub pod wieczór. Wtedy miejscami wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu i punktowo z gradem.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
7: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
6: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
8: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
6: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A poza tym, że lubił żarować na boisku, jest także znany z hulaszczego trybu życia. No, lubi Ronaldinho poimprezować i często zresztą z tego powodu pakował się w różnego rodzaju kłopoty. Zobaczymy, jak będzie teraz. 3 minuty po 15.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

Słuchajcie, dzisiaj w prezencie gratis 20 czerwca. Dzisiaj świętują Baltazar, Bogna, Bożena, Florentyna, Franciszek, Jan, Makary, Michał i Rafał. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów. No i piosenka Seniorita.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: No, tego. Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo
7: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
7: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla ciebie.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Teatr Verum reprezentował Krotoszyn podczas Biennale w partnerskim mieście we Francji. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 15:30.

0: 15.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nowych ulgach w komunikacji publicznej jednej z gmin w południowej Wielkopolsce. Podsumujemy wizytę Krotoszynian na Biennale we Francji. A na koniec sport i trenerski debiut w niedzielnym meczu żużlowym.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przejazdy komunikacją publiczną w gminie Nowe Skalmierzyce z dodatkowymi ulgami. Jak przekonuje samorząd, jest to działanie, które nie wynika z urzędniczych analiz, ale z rozmów z mieszkańcami.
3: Wielu seniorów zwracało nam uwagę, że koszty przejazdów mają dla nich znaczenie. Szczególnie, gdy trzeba dojeżdżać do lekarza, apteki, urzędu, czy nawet na zwykłe zakupy. Dlatego wspólnie z przewoźnikiem wypracowaliśmy rozwiązania, które mają realnie ułatwić codzienne funkcjonowanie. Osoby powyżej 70 roku życia mogą korzystać z komunikacji publicznej całkowicie bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń. Z kolei emeryci i renciści po ukończeniu 55 roku życia płacą tylko 2 złote za przejazd, niezależnie od liczby stref.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Liwert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Bezpłatne przejazdy gminnymi autobusami przysługują również honorowym dawcom krwi.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dzięki swojej energii i otwartości stali się jedną z najbardziej interaktywnych grup całego wydarzenia. Dodatkowo rozdali blisko 500 ręcznie wykonanych medalionów. Mowa o delegacji z Krotoszyna, która wzięła udział w międzynarodowym festiwalu na zachodzie Francji. W krotoszyńskiej delegacji znaleźli się również artyści z krotoszyńskiego Teatru Verum.
4: Teatr Verum reprezentował Krotoszyn podczas Biennale w partnerskim mieście Fontaine-le-Comte. W dziennej paradzie aktorzy prezentowali postaci szczurów ze spektaklu Królowa Szczurów, które publiczność zna już bardzo dobrze. Jak relacjonowali uczestnicy wyjazdu, mimo temperatury sięgającej ponad 35 stopni, przez 2 godziny nieustannie tańczyli, śpiewali i angażowali publiczność. A wieczorem Teatr Verum pojawił się na ulicach miasta w zupełnie nowej odsłonie. Aktorzy zaprezentowali własnoręcznie wykonane fluorescencyjne maski, tworząc widowisko oparte na świetle, ruchu, a także bezpośrednim kontakcie z publicznością.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Błałuciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Takie wydarzenia pokazują, że współpraca międzynarodowa to nie tylko oficjalne kontakty samorządów, ale przede wszystkim relacje budowane przez mieszkańców, organizacje społeczne i ludzi kultury. Liga w tym sezonie jest szalona, a wyniki, które padają na torze, powodują, że nawet mając 6 porażek w 8 meczach, można być jeszcze w grze o play-offy. Mowa o rozgrywkach żużlowej Metalka z drugiej Ekstraligi. Mecz 9. rundy pomiędzy Munfin Magnusem Ostrów a Celfast Wilkami Krosno w niedzielę o 13:00 na Stadionie Miejskim będzie debiutem trenerskim Tomasza Gapińskiego przed ostrowską publicznością.
5: Czy ustaliliśmy jakiś tam plan sobie już jak spotkaliśmy się w Łodzi i w Poznaniu, spotkaliśmy się też po meczu i no ustaliliśmy mniej więcej jaki tor chcemy zrobić, tego się trzymamy, nic nie kombinujemy. Kombinując nic jakby sobie nie pomożemy, tak tylko sobie zaszkodzimy, zrobimy tor taki jacy zawodnicy chcą, no wiadomo ma być ta pogoda troszkę cieplejsza, ale mamy już na to plan.
6: Bo to jest pojedynek dwóch takich, jednych z faworytów do playoffów mocno podrażnionych, to jest mecz praktycznie o być albo nie być w walce o te playoffy jeszcze.
5: No wiemy, jaką mamy sytuację w tabeli, jaką ma sytuację Krosno. Nie pompujemy, chcemy po prostu wygrać i tyle.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński. Ważna będzie także walka o punkt bonusowy. W Krośnie gospodarze wygrali 50-40. W Ostrowie wystąpią jednak osłabieni brakiem kontuzjowanego Radosława Kowalskiego i Markusa Birkemose, a w którego organizmie wykryto niedozwoloną substancję. W Munfin Magnusie wciąż brakuje Taja Wufindela, który leczy uraz z żeber.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 16:00.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.

0: 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.

Czy my potrafimy grać w piłkę? Oczywiście. I to jak? Polskie siatkarki odniosły trzecie zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone dziś pokonały Holandię 3-1 i znacznie zwiększyły szanse na awans do turnieju finałowego. To szósta wygrana Polski w tym sezonie. Holenderki były teoretycznie najtrudniejszymi rywalkami Polek w Tajlandii. No w końcu był to pojedynek z brązowymi medalistkami mistrzostw Europy. W niedzielę ostatni mecz reprezentacji Polski w Bangkoku o 12:00 rozpocznie się rywalizacja z Kanadą. Ósma edycja Ligi Narodów Siatkarek jest rozgrywana do 26 lipca, a rywalizuje w niej aż 18 reprezentacji.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dzisiejsza sobota to najgorętszy dzień tego roku. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Więcej o tym w wiadomościach o 16.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
5: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
6: No, tego. Może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na naszą pogodę wpływa zatoka niskiego ciśnienia ze strefami frontowymi wiążącymi z zachodu na południowy wschód i płynie do nas gorące powietrze zwrotnikowe. Dzisiaj maksymalnie możemy zobaczyć na termometrach 34 stopnie w regionie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Na razie piękne słońce, zachmurzenie umiarkowane, ale miejscami już wzrastające do dużego. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, punktowo z gradem.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
6: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu. I to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i okazuje się, że tak zaskakujące lokowanie produktu przykuwa wzrok skuteczniej niż wielomilionowe spoty. 3 minuty po 16. Milky Chance.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

Przestrzega miasta tę godzinę astronomicznej wiosny. Jutro przywitamy lato, ale patrząc za okno i na termometr, to można odnieść wrażenie, że to lato przyszło do nas w tym roku nieco szybciej. Kalendarz przypomina nam dziś o wielu wyjątkowych okazjach. Obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, Dzień Pracownika HR, Narodowy Dzień Powstań Śląskich, a także Światowy Dzień Wi-Fi. Jest coś też dla miłośników aktywności i dobrej zabawy, Światowy Dzień Żonglerki oraz Międzynarodowy Dzień Surfingu. Ja surfuję dla Was po dobrej muzyce, już za chwilę ktoś nowy i wideo, a o godzinie 17:00 hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa, 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo
6: w Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
8: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
6: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia dla Ciebie.
9: Ja już za kilka minut o 16:30. Ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy, a w nich o wernisażu wystawy pokonkursowej Zabawka, gra, bajka.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 16.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, czy kaliskich sesji Rady Miasta będą pilnować strażnicy miejscy. Ponadto podsumujemy konkurs Zabawka, Gra, Bajka, a na koniec sport i piąty memoriał Lecha Topolana.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W publiczną dyskusję wkrada się coraz więcej emocji, więc działania muszą za tym podążać, mówi Radio Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, zapytany o możliwość wprowadzenia kontroli osób biorących udział w obradach miejskich rajców. A to refleksja po rzuceniu przez miejskich aktywistów tortem w Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. W Kaliszu w sesji udział może wziąć każdy i jak do tej pory tak drastycznych zdarzeń nie było.
3: Widać, że taka tendencja do wyrażania wyjątkowych emocji się pojawia w społeczeństwie. W związku z tym myślę, że trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy dodatkowo funkcjonariusz od Straży Miejskiej nie zabezpieczać w trakcie posiedzeń sesyjnych. Może przed drzwiami, żeby przynajmniej jedna albo dwie osoby takie w trakcie sesji były na miejscu. Bo to jednak studzi wyraźnie emocje, jeżeli wiemy, że w ogóle są osoby, które i profesjonalnie są przygotowane do jakiejkolwiek interwencji i dodatkowo trochę też upoważnione.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Lasiecki. W każdej sesji mogą wziąć udział mieszkańcy. Najczęściej to reprezentanci osób, których dotyczy których z punktów obrad. Zdarzają się też większe grupy, jak w przypadku protestu uczniów i rodziców 7 Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego sprzeciwiających się przekształceniom placówki. Z założenia sesje Rady Miasta Kalisza odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w ostatni czwartek.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W piątkowe popołudnie w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Zabawka, Gra, Bajka, połączony z wręczeniem nagród w konkursie imienia błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Upamiętnia on prekursorkę działań na rzecz osób niewidomych w Polsce oraz założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
4: Szkoła bardzo chętnie włącza się w organizowanie tego rodzaju konkursów plastycznych i tutaj warto też podkreślić, że konkurs Zabawka, Gra, Bajka jest to konkurs ogólnopolski dla uczniów szkół plastycznych w Polsce, które ma aż 4 patronaty honorowe. Jest to patronat ministra kultury dziedzictwa narodowego, marszałka Wielkopolski, prezydenta miasta Kalisza i patronat Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Gaj, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. Na konkurs nadesłano 69 prac z 9 szkół z całej Polski.
5: On był bardzo wieloetapowy, ponieważ też, aby młodzież miała tą wiedzę, to jest bardzo specjalistyczna wiedza, jak projektować dla niewidomych. Stworzyliśmy taki też panel z ekspertami z całej Polski właśnie z zakresu dostępności, tak żeby młodzież miała też praktyczne wskazówki, jak przystąpić do tych prac. I my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
2: Dodaje Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Prace prezentowane w ramach wystawy będą dostępne dla odwiedzających Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu do końca sierpnia w godzinach otwarcia placówki. Partnerem medialnym konkursu było Radio Centrum. Wracają z turniejem poświęconym pamięci zasłużonego działacza sportowego, honorowego obywatela Ostrowa Wielkopolskiego, a także wieloletniego prezesa Centry Ostrów na nowy, zmodernizowany obiekt. Mowa o piątym memoriale Lecha Topolana, który w niedzielę o 10 rozpocznie się na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Cieszę się, że pamięć honorowego prezesa uczcimy ponownie na tym obiekcie, który po modernizacji prezentuje się wspaniale, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Mus, prezes Centry 1946 Ostrów.
6: To jest piąty memoriał. To będzie w dwóch kategoriach. Będzie to Skrzat i Żak. Wiadomo, że to są mecze bezwynikowe. Jest 16 drużyn z okolic tutaj Ostrowa i powiatu ostrowskiego.
7: Chyba takie symboliczne, że wracacie na ten obiekt, na którym tutaj no, wiele serca pan Leszek zostawił.
6: No tak, przecież pan Leszek zawsze mówił, że ten stadion, on to też i robiliśmy masę prac przy nim, w czynie społecznym i tak dalej. I on zawsze mówił, że Cęca to jest jego trzecia córka. Także na pewno z góry patrzy i będzie mu miło, że będzie tutaj na tym obiekcie dzieci i przyszłość Centry miała swój turniej.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Mus. W zmaganiach młodych piłkarzy obok gospodarzy Centry 1946 Ostrów zobaczymy jeszcze Akademię Krecika, Ostrowie 1909, OKS 1946, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Akademię Piłkarską KO Karol Płotkarz i Lilię Mikstad.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Wojowie, słowiańskie obrzędy, płomienie nocy, kupały i niezwykła atmosfera dawnych wieków. W jedną z najkrótszych nocy w roku Odolanów zapraszam na dwudniowe wydarzenie Gród Bartosza 2026, Noc Dwóch Tradycji. Organizatorzy przygotowali m.in. pokazy walk wojowników, słowiańską osadę, prezentację dawnych rzemiosł, do tego będą jeszcze warsztaty, koncerty oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na uczestników czeka widowisko inspirowane dawnymi słowiańskimi tradycjami obrzęd nocy kupały, któremu towarzyszyć będzie pokaz ognia. A niedzielny program nawiąże do obchodów Nocy Świętojańskiej i chrześcijańskich zwyczajów związanych z przesileniem letnim. Impreza w Parku Natury w Odolanowie już trwa, a szczegółowy plan atrakcji znajdziecie na rc.fm.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
5: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne słońce, zachmurzenia umiarkowane, ale miejscami wzrastające już do dużego. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, punktowo z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 25 do 55 mm, a dzisiaj gorąco, maksymalnie 34 stopnie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 17. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
6: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
5: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolno od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
7: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
5: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
7: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
5: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: I wiadomo, że do dobrego odpoczynku potrzebna jest dobra muzyka. No to zaczynamy. Eros Ramazzotti, 3 minuty po 17:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Reklama.

Bell The City, zespół Starship, jeden z najbardziej ikonicznych i kontrowersyjnych hitów lat 80. Mimo gigantycznego sukcesu komercyjnego, no ten kawałek doczekał się wielu cierpkich słów i od krytyków, i samych muzyków, a teraz trochę mocniej pokopiemy w przeszłości. Romanse za grosz, jeden z utworów kultowego polskiego zespołu 2 plus 1. Piosenka pochodzi z wydanego w 1978 roku albumu Teatr na drodze.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
7: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: Aż za chwilę Evergreen przez Duża M. Benny King i słynny kawałek Stand By Me z 1961 roku. Jeden z największych hitów w historii muzyki. Inspiracją do powstania piosenki był tradycyjny utwór gospel, a kompozycja została w 2015 roku wpisana do prestiżowego rankingu w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Benny King.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Reklama.
3: Hity ponad czasem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zareagował na odebranie mu orderu Orła Białego. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Reklama. Reklama.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Niedziela gorąca i burzowa. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Cały czas będzie płynąć do nas gorące, zwrotnikowe powietrze. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Punktowa też grad, a prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Maksymalnie jutro od 29 stopni na północy do 31 stopni na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwa odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
5: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
4: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Hity ponad czasem.
3: 2,5 minuty po 18:00. You too, Desire.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum. A na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
6: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Nad wszystko uśmiech twój, piękna balada Zbigniewa Wadeckiego. Już za chwilę największy przebój niemieckiego muzyka Petera Schlicka, Major Tom z 1983 roku. Postać Majora Toma została pierwotnie stworzona przez Davida Bowiego w piosence Space Oddity, a Schilling stworzył taką własną kontynuację tej historii, opowiadając o astronaucie, który ostatecznie odcina się od Ziemi i odnajduje spokój w kosmosie. Piosenka odegrała sporą rolę w popkulturze za sprawą serialu Breaking Bad.
1: Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.
2: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To będzie gorąca niedziela w Polsce, ale również we Francji. Z powodu upałów w 35 departamentach, w tym w Paryżu, ogłoszono najwyższy alert pogodowy. Oczekuje się, że jutro temperatury sięgną tam nawet 40 stopni Celsjusza. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 19.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Przed nami kolejny gorący i niestety burzliwy dzień. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i ciepło, nawet gorąco, maksymalnie od 29 stopni na północy do 31 stopni na południu naszego regionu. Dlatego wiatr słabiej umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, a miejscami również przelotne opady deszczu, punktowo grad.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
6: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
6: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
5: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju także na jutro. To nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: I mamy weekend.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo
2: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
4: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
2: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla Ciebie.

A już za chwilkę powie w Egzotykin i lata w boskim Bueno z grupy Manam. Ta piosenka miała swoją premierę na pierwszym ogólnopolskim przeglądzie muzyki młodej generacji w Jarocinie. I to było w 1980 roku. Natychmiast stała się wielkim przebojem. Wersji singlowej ukazała się w 1980 roku właśnie, a rok później trafiła na debiutancki album zespołu.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum. A na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.

0: Za 12 minut godzina 20. Jeśli jeszcze jesteście poza domem, warto zacząć obserwować niebo i planować bezpieczny powrót. A jeśli planujecie wieczorny spacer, rowerową przejażdżkę czy spotkanie na świeżym powietrzu, to lepiej zakończyć je wcześniej, bo synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Nad nasz region zbliżają się silne burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr osiągający w porywach nawet 80, a lokalnie 90 km na godzinę. Warto też zabezpieczyć to, co na dworze. Jakieś doniczki, suszarki na pranie, lekkie meble ogrodowe czy dekoracje. Lepiej po prostu gdzieś schować.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W naszych hitach ponad czasem pełen relaks. Fade No More, I'm Easy.

Za 5 minut godzina 20, a skoro już jesteśmy przy czasie, to warto sobie zapamiętać, że jutro rozpocznie się oficjalnie astronomiczne lato, dokładnie będzie u nas o godzinie 10.25. Już za kilka minut na ten temat również w wiadomościach o godzinie 20, a później już hity ponad czasem przez długo w noc. Marzanna Frysiak, ja życzę Wam bardzo przyjemnego odbioru tych pięknych piosenek. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: No, na naszą pogodę wciąż będzie wpływać zatoka niskiego ciśnienia ze strefami frontowymi i napłynie cały czas gorące zwrotnikowe powietrze, cały czas ciepło, do 31 stopni maksymalnie. Najcieplej będzie na południu naszego regionu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejni ukraińscy politycy rezygnują z orderu Orła Białego. Jutro przywitamy lato, to astronomiczne nadejdzie przed południem. Alerty burzowe i przed upałami pozostaną z nami do końca weekendu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Polskiego Orderu Orła Białego. Wcześniej polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. To masowa odpowiedź na pozbawienie obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, co było związane z nadaniem przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze. Według polskich historyków zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Zaporowska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, donosi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Elektrownia znajduje się na południowym wschodzie Ukrainy, okupowana jest przez siły rosyjskie. Uruchomione rezerwowe generatory mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. To już 20 raz od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, kiedy elektrownia traci zasilanie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Te alerty pozostaną z nami do końca weekendu. Już jutro rozpoczyna się astronomiczne lato, dokładnie o godzinie 10.25. To moment przesilenia letniego, co w astronomii jest momentem początku lata. Ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Słowo.
1: Słowo.
0: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
2: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
0: Słowo.
1: Słowo.
2: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.